którego pytasz głowę, zamiast tego potęż sobie, dotknij dłonią drugiej dłoni i to szybko cię obroni od martwienia i od smutku, uciekniesz powolutku. Tak jest.